bez wody. Ja mnie zmuszuj ty, zwyknu do samoty. Żoni wse tak, jak ja zachodzi, ale wojowa, zawsze protestuj.